Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Widziałem potyk w Gładyszowie i potyk w Gładyszowie, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym koryciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

Zapraszam na nowy odcinek programu Szczyro Donoszło, w jakim jak wse poczuję telem oryginalne raporty, jak tym razem zełnyle żyteli lemkołyny? Posłuchajcie. Do starostwa w Goroleciach. Głady sił dnia 28 lipca 1923 roku. Andryha i Onufryha, oba z gminy Babyn powiat Kosił na Huculszczyni, budują z ośmioma pomocnikami cerkoł w gminie Kryła powiat Gorleci, a nie mogą wykazać się nijakima upoważnieniami do prowadzenia budowy. Powyższe doślidył podpisany dnia 28 lipca 1923 roku. Naprowadzony podale, że industrialną kartę mają w chyży, a o koniec wnesli pismo. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorliciach. Głady się dnia 23 lipca 1923 roku. Dnia 17 lipca 1923 roku przyjechał do gminy Kryła na Świeże Powitrze docent Uniwersytetu Bogdan Z. Zolwoła i zamieszkał w szkole, w tym KP. O czym to ostatnie od raz pisemnie powiadomił naczelnika gminy Konstantocho Dudu. Podpisany kontrolujący dnia 28 lipca 1923 roku meldunkową knygę zauważył, że Bogdan Z. nie jest do niej wtiahnany. Nasz to pisar gminy Petrobe, jaki prowadzi knygę, podał, że naczelnik gminy nie zawiadomił o przybyciu Bogdana Z. do gminy.

Dostarostła w Gorliciach w Gładysiu 29 lipca 1923 roku. Osywka, gwiazda skrywuj. Nakazał dwóm cyganom skrywuj stiaty dwa smereky na 10 metrów dołhy i sim calił hruby w swoim lisi medze banycią akryłą. Ale nie mógł na to pozwolenia w starostwie.

czas patrolu dnia 28 lipca 1923 roku prydybał pierwszego cygana w Lisi, prystia tych smerykach razem z drugim cyganom.

zmysty. Dnia 2 sierpnia 1923 roku rano robitnik tartaków gminy Łuch w sali przybliżno 50 strymali się od roboty, żadajuczo od właścicieli, żeby im zapłaczeno za robotu za ostatnich 14 dni, której to należności firma im nie wypłatyła dnia 1 sierpnia tego roku. Dyrektor polszego tartaku pojechał od razu do Gorlic po grosze potrzebne do zapłaczenia robotnikom. Dramaturgia strajku przeszła spokojnie. Robotnicy po wypowiedzeniu, że skorsze nie zaczną roboty, aż nie dostaną grosze za przepracowanych 14 dni, rozeszli się spokojnie. Wspomniany protest nie jest potrzebny, bo robotnicy po otrzymaniu należnej im zapłaty przystąpili nazad do roboty. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. Henat den z konecznej. Kupił w Gorliciach dnia 7 sierpnia 1923 roku w nieznanego Żydka 9,5 litra spirytusu i zapłacił 45 tysięcy marok za 1 litr. Podpisany tego dnia kontrolujący wozy, jakie wartali z jarmaku z Gorlic, zauważył na wozie pozwanego 9,5 litra spirytusu, za to go zakwestionował. Henat D. podał na swoje usprawiedliwienia, że 6 litrów kupił dla UKS z Konecznej, a 3,5 litra dla siebie. Zakwestionowane 9,5 litra spirytusu oddano naczelnikowi gminy w Gładyszowie aż do dalszego postępowania starostwa.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. Dnia 6 sierpnia 1923 roku podpisany. Doznał się w konfidencjonalnej drodze, że Andrzej te w Smrekiwcy ma tajną bimbronią. Za to podpisany piszeł do Andrzeja T. w prysutności posterunkowego koczury i uriadnika gminy Tymka W. z Smrekiwcia i wozwał Andrzeja T., żeby dobrowilni wydał bimbronią, którą ma. Tot od raz wydaty jej nie chciał. Kolej jednak zachorożeną mu rewizją chyży wydał ją. Przy przeprowadzeniu rewizji chyży za alkoholowymi wyrobami przypuszczalni produkowanymi w tejże bimbrowni nie czyny najdeno. Wspomnianą bimbrowniu, jaka składa się z mosiażnego kotła, jednej midianej rurki, jednej cynkowej rurki i blaszanego wydra, oddano naczelnikowi gminy Konstantomu Dudy. Smrekiwcy. Do perechowania aż do dalszego zariadzenia starostwa.

Andrzej te podał na swoje usprawiedliwienia, że Bimbrowniu to tu 2 roky temu przywiózł z Ameryki, za którą zapłacił 12 dolarów. Ale kole doznał się, że w Polsce palunkę produkuaty nie wilno. Zastosował się do tego i ani nie podumał o fabrykowaniu. Pisano posterunkowej. Potwierdzenia. Stwierdzam, że dzisiejszego dnia otrzymał ją w przechowaniu tajną Bimbrowniu skonfiskowaną Andrzej.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no weloch regioniu. No i znate, że w toti teperyszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyć się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach. No to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chraneci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzić się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzić się tereny czterech gmin, Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylet joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to te słowa. I park maje powierzchnię chneszka 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkie grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w tym parku i bilsze pro to tu temu powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Wernulism po muzyczni pererwi trwat program Obzeracz Przyrody i chneska wandrujemy po Nacjonalnym Parku Ustja Warty. No i kole posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku tolem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolini, w takiej płaskiej dolini Warty i bilszyst parku to sód łuky, to sód pastwyska, to sód rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalnej, bo okrem toho, że syl przyrody kształtowały joho, to tiż czołowik. No i właśnie zminy, który zrobił czołowik, a to były medzeńczyma regulacji RIK, to były tiż no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zminęło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst toj powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunkiu ptachiu i to właśnie one sód w Nacjonalnym Parku Ustja Warty najważniejszy, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla wieloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubi te ptachy, z te takimi amatorami, ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótki muzyczni pererwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie relaksują się, odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez tą dolinę płynie między innymi Warta. Możemy toho dozryty się, kiedy będziemy w parku i posmotrymy na północ i na południe. W tych napriamach lekko możemy dostrzeżyć się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na parę odcinków zwanych kotlinami, no a dokładnie Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem też to nelem ptachy, ale i też wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty znajduje się w takiej pradolinii z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był całkiem inny. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się to Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty, no i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty, no możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy, to są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z to tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej, jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechać i pochodzić po przyrodniczej steżce Ptasim Szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenów hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżce, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki Ptasim Szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy drogę z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małem dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków obzeracza przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu, LMFM, zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie, i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz, był daleko, poza widokiem.